0: Good evening and welcome to Eugenia Stolarczyk's Polish radio program over WKSU HD4 IdeaStream Public Media. Tonight's host, Dorota Sobieska.
1: Thank you, David. Witamy naszych rodaków i zapraszamy do wspólnego wieczoru, w którym podzielimy się muzyką i wspomnieniami z najnowszego spektaklu The Cleveland Opera oraz Cleveland Ballet Theatre. Była to wczesna opera Mozarta zatytułowana Mitridate Redi Ponto, czyli Mitridate Król Pontu, wystawiona w Cleveland 7 i 9 sierpnia, czyli tydzień temu. Szczególnie cieszymy się, że tym spektaklem dyrygował wspaniały polski dyrygent maestro Grzegorz Nowak. Zanim jednak przejdziemy do Mozarta, rozpocznijmy wieczór wyjątkiem z polskiej opery Zamek na Czorsztynie Karola Kurpińskiego. Zapraszają Państwa Dorota Sobieska i
2: Wanda Sobieska. Good evening and welcome everyone to our program, in which we will share with you musical excerpts and memories from the most recent production of the Cleveland Opera and Cleveland Ballet Theatre. It was the early Mozart work entitled Mitridate Redi Ponto, meaning Mithridates, King of Pontus. It was performed last weekend, August 7th and 9th, in Cleveland. We feel particularly honored and happy that this production was conducted by the magnificent Polish maestro Grzegorz Nowak. Before we share those memories of Mozart, let's open our evening with a selection from the Polish opera Zamek na Czorsztynie, The Castle of Czorsztyn, by Karol Kurpiński.